0: Tuf. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance zapowiedział, że Stany Zjednoczone zniosą blokadę portów, jeśli Iran zaprzestanie ostrzeliwania statków w ciśninie Hormuz. Vance ostrzegł, że odpowiedź Amerykanów na dalsze ataki będzie silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. W kontekście bieżących działań, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział przeprowadzenie kolejnych ataków na Iran, które miały miejsce w nocy z wtorku na środę, obejmując ponad 80 celów. Vance podkreślił, że kluczowy szlak żeglugowy musi pozostać otwarty, a sytuacja będzie się powtarzać, dopóki Iran nie zaprzestanie agresji. Rząd rozważa przywrócenie pakietu ochronnego ceny paliwa niżej, CPN. W związku z sytuacją na rynku paliw, poinformował wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Decyzja będzie uzależniona od eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz potrzeb konsumentów. Program CPN, który zakończył się 30 czerwca, miał na celu ochronę przed skutkami kryzysu paliwowego i kosztował około 4 700 milionów złotych. W przypadku pozytywnych ustaleń z ministrem finansów i branżą, rząd może podjąć działania osłonowe na rynku paliw. Na zdjęciach satelitarnych Bałtyku pojawił się ogromny zielony wir, który jest efektem gwałtownego rozwoju fitoplanktonu, w tym synek, mogących zawierać szkodliwe toksyny. Zjawisko to zostało zarejestrowane przez satelitę Landsat 8 nad Zatoką Gdańską oraz Zatoką Fińską. Naukowcy wskazują, że letnie zakwity glonów w Bałtyku stają się coraz częstsze, co może negatywnie wpływać na jakość wody i życie morskie. W czerwcu w Gdyni, Sopocie i Gdańsku doszło do czasowego zamykania kąpielisk z powodu obecności synek, a decyzje o ich zamknięciu opierają się na lokalnych warunkach oraz ocenie wizualnej wody. Eutrofizacja, wynikająca z nadmiaru azotu i fosforu w wodzie, jest jednym z głównych zagrożeń dla bioróżnorodności Bałtyku. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
1: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio.

0: Na każdą pogodę. Triple. Przeboje trzech pokoleń.
1: Nie byłaś do końca normalną dziewczyną. Lubiłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych ogrzebać. Lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia. Nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. A mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gumki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 przy budowie węzła Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Zamknięto drogę DW-268 z objazdem przez Pikutkowo. Również na budowie obwodnicy Rusinowa zamknięta jezdnia główna z objazdem bypassem.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Facebook.com

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sąd federalny w Nowym Jorku nakazał Donaldowi Trumpowi wypłatę ponad 5 milionów dolarów Elżan Carroll za napaść seksualną oraz pomówienie. Wyrok oparty jest na decyzji Sądu Najwyższego, który odmówił rozpatrzenia apelacji Trumpa. Ostateczna kwota, wliczając odsetki, wynosi 5 800 000 dolarów. Adwokaci Trumpa złożyli wniosek o wstrzymanie wypłaty do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Trump został uznany za winnego przez ławę przysięgłych oraz sąd apelacyjny. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnymi opadami deszczu z burzami, które mogą wystąpić w czwartek i piątek w części kraju. Zagrożenie dotyczy województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz mazowieckiego w wybranych powiatach. Synoptycy przewidują, że warunki mogą sprzyjać wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, co wiąże się z ryzykiem strat materialnych oraz zagrożeniem zdrowia i życia. W związku z tym zaleca się ostrożność oraz śledzenie komunikatów pogodowych. Możliwe są również utrudnienia w ruchu drogowym oraz zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych. Ceny egzotycznych wakacji, w tym do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Egiptu, spadły tego lata w porównaniu do ubiegłego roku, odpowiednio o 25% i 8%. Powodem obniżek są obawy turystów związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie, co skłoniło część brytyjskich urlopowiczów do wyboru kierunków europejskich. Z danych wynika, że ceny wakacji w Hiszpanii, Portugalii i Grecji wzrosły o 3-5%. Po zawarciu porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, rezerwacje do regionu przyspieszyły, a klienci zaczęli wybierać krótsze wakacje, często w połączeniu z wyjazdami do miast. Wzrosło również zainteresowanie alternatywnymi kierunkami, takimi jak Czarnogóra, Malta i Madeira. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że amerykańskie wojsko przeprowadzi kolejne ataki na Iran, co potwierdził wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Wiceprezydent Vance ostrzegł, że Stany Zjednoczone odpowiedzą siłą na irańskie ataki na statki handlowe, podkreślając, że kluczowy szlak żeglugowy musi pozostać otwarty. Amerykańskie siły przeprowadziły w nocy ataki na ponad 80 celów w Iranie, które były odpowiedzią na wcześniejsze irańskie działania. Irańskie media informują, że w wyniku tych ataków zginęło 8 irańskich żołnierzy. Działania Stanów Zjednoczonych mają na celu wymuszenie przestrzegania ustaleń dotyczących bezpieczeństwa na morzu. W środę, 8 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Mini Lotto wylosowano liczby 37, 40, 26, 20 oraz 21. W grze Ekstra Pensja wylosowano liczby 35, 2, 25, 17, 9 oraz 4. Następne losowania Mini Lotto, Ekstra Pensji oraz innych gier odbędą się 9 lipca 2026 roku o godzinie 22. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.
0: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o wycofaniu amerykańskich żołnierzy z Europy, uzależniając ją od negocjacji dotyczących Grenlandii oraz sytuacji w Iranie. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaznaczył, że brak korzystnej umowy w sprawie Grenlandii może skutkować wycofaniem wojsk. Trump podkreślił, że europejskie kraje chcą wspierać Stany Zjednoczone, jednak uważa, że jest już za późno na długotrwałe działania. Zauważył również postępy w Sojuszu Północnoatlantyckim, wskazując na ustępstwa ze strony sojuszników. Trudności w relacjach amerykańsko-europejskich mogą wpłynąć na równowagę sił w regionie. Adrian Zandberg określił plan reform w ochronie zdrowia przedstawiony przez Jolantę Sobierańską-Grendemianem, jej siotra drugiej świeżości, wskazując, że podobne propozycje były już formułowane w przeszłości. W ocenie Zandberga zaprezentowane rozwiązania nie wystarczą do rozwiązania problemów pacjentów, takich jak długie kolejki do lekarzy. Polityk podkreślił, że konieczne są systemowe zmiany oraz wprowadzenie zasady, która ograniczyłaby możliwość jednoczesnego wykonywania usług prywatnych i publicznych przez lekarzy. Zandberg zwrócił również uwagę na potrzebę racjonalnego zarządzania zasobami w systemie ochrony zdrowia. Dodał, że bez odpowiednich reform publiczna opieka zdrowotna może stać się dostępna tylko dla osób zamożnych. W niemieckim powiecie Uckermark, graniczącym z Polską, potwierdzono pierwszy od ponad roku przypadek afrykańskiego pomoru świń, ASF, u dzika. Ministerstwo Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Środowiska i Ochrony Konsumentów Brandenburgii informuje, że zarażone zwierzę zostało znalezione na terenie powiatu, a badania wskazują na możliwość zakażenia kolejnego dzika. Lokalne władze przypuszczają, że wirus mógł zostać przeniesiony przez migrujące dziki z Polski. Choroba, charakteryzująca się wysoką śmiertelnością wśród zwierząt, może prowadzić do znacznych strat ekonomicznych w przemyśle mięsnym. Rozpoczęto badania, aby ustalić zakres zakażenia w regionie. We Francji od początku lipca spłonęło około 7800 hektarów roślinności, co przewyższa straty z całego lipca ubiegłego roku. Największy pożar trwa w departamencie Pireneje Wschodnie, gdzie zniszczeniu uległo niemal 5000 hektarów. Ogień odciął od świata turystyczną miejscowość Pralongan-la-Vanoise, w której utknęło około 700 mieszkańców oraz ponad 4000 turystów. W obawie przed rozprzestrzenieniem się pożaru ewakuowano również niemal 500 dzieci z letnich obozów w departamencie Drôme. Sytuacja w regionie może się utrzymać przez kilka dni, a lokalne władze obawiają się o zaopatrzenie miejscowości. Amerykańscy dowódcy zatwierdzili atak na szkołę podstawową w Minabie, ignorując ostrzeżenia o nieaktualnych danych wywiadowczych, co doprowadziło do tragicznego w skutkach bombardowania. W wyniku uderzenia zginęło 175 osób, w tym głównie dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wcześniejsze informacje wskazywały na konieczność ponownej weryfikacji współrzędnych, jednak dowódcy pospiesznie zatwierdzili cele, co skutkowało zbombardowaniem obiektu, który nie był już związany z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Pentagon odmówił komentarza w tej sprawie z powodu trwającego śledztwa wojskowego. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Trump zaskoczył decyzją o wyborze starszego modelu Air Force One na podróż z Turcji do Wielkiej Brytanii, pomimo niedawnej podróży nowym samolotem prezydenckim, podarowanym przez Katar. Prezydent Stanów Zjednoczonych wyraził chęć powrotu do starych czasów. Zmiana samolotu wzbudziła spekulacje dotyczące bezpieczeństwa nowej maszyny, a Trump wskazał na zagrożenie ze strony Iranu, zauważając, że jest numerem jedna na liście osób ściganych przez Iran. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zaapelował o zgłaszanie wszelkich prób szerzenia nienawiści oraz podszywania się pod urzędników państwowych. W Poznaniu zatrzymano dwie osoby, które próbowały skontrolować biuro zajmujące się pomocą prawną dla obywateli Ukrainy. Kierwiński podkreślił, że policja będzie reagować twardo i zdecydowanie na takie incydenty. Minister odniósł się również do zakończonego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze, podkreślając znaczenie współpracy sojuszników w kontekście bezpieczeństwa Polski. Oczekuje również od prezydenta, że będzie współpracował w kwestii stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Polska aktywistka Monika Silva Koniuszek, która została znaleziona martwa 8 czerwca w Ekwadorze, wciąż nie została pochowana z powodu trwającego postępowania przygotowawczego ekwadorskich władz. Organizacje reprezentujące jej rodzinę rozważają wniosek o powtórną autopsję, oczekując na wyniki badań toksykologicznych i histopatologicznych. Prokuratura okręgowa w Olsztynie potwierdziła, że przyczyna śmierci Sylwii była wynikiem celowego działania osób trzecich. W związku z tym bliscy aktywistki nie mogą jej pochować, a śledztwo prowadzą zarówno władze ekwadorskie, jak i polskie. W Montanicie planowane jest kolejne zgromadzenie, podczas którego uczestnicy będą wspominać Silwę. W szpitalu w Mogilnie spółka neurochirurgów żąda nawet 300 tysięcy złotych za dzień pracy. CEO wywołuje kontrowersje dotyczące wynagrodzeń lekarzy. Posłanka niezrzeszona Joanna Mucha wskazała, że w wielu szpitalach lekarze zarabiają około 100 tysięcy złotych miesięcznie, a kilkunastu innych otrzymuje około 50 tysięcy złotych. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała maksymalną stawkę godzinową dla lekarzy w wysokości 240 zł brutto, co zdaniem Muchy może prowadzić do zmniejszenia liczby wykonywanych procedur i wydłużenia kolejek. Posłanka Joanna Wicha z Lewicy pozytywnie oceniła konieczność regulacji płac w systemie ochrony zdrowia. W środę zakończył się szczyt Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze, podczas którego prezydent Karol Nawrocki podkreślił jedność sojuszu w obliczu zagrożeń ze strony Rosji. Uczestnicy szczytu zgodnie uznali, że Rosja stanowi główne długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Na szczycie podpisano porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Polską oraz innymi europejskimi sojusznikami dotyczące serwisowania pocisków do systemów Patriot w Europie. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska będzie uczestniczyć w produkcji tych pocisków, co jest istotne w kontekście zwiększonej współpracy obronnej. W ocenie szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego, wyniki szczytu przewyższyły oczekiwania polskiej delegacji. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej przeprowadził ataki na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Bahrajnie, w tym Kamal Arifian i Ali al-Salem w Kuwejcie oraz Jufeir i Sheikh Isa w Bahrajnie. Działania te są pierwszą fazą odwetowej reakcji na wcześniejsze ataki ze strony Stanów Zjednoczonych. IRGC ostrzegł, że w przypadku kolejnych ataków odpowiedź Iranu będzie miażdżąca i może objąć inne bazy. Operacja wykorzystała rakiety i drony, a miała miejsce zaledwie kilka godzin po atakach amerykańskich. Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu ujawniono przypadki nepotyzmu, w których rodziny wpływowych oficerów i dyrektorów otrzymują etaty oraz korzystają z preferencyjnych stypendiów zagranicznych. Żona rektora, dr Magdalena Hopej-Tomaszycka, objęła kierownicze stanowisko krótko po mężu. CO budzi kontrowersje wśród kadry i studentów. Pracownicy uczelni krytycznie oceniają te praktyki, nazywając uczelnię biurem podróży AWL. W związku z tym, morale w środowisku akademickim jest niskie, a niektórzy informatorzy określają uczelnię jako prywatne biuro zatrudnienia. W Zielonej Górze 9 lipca 2026 roku przewidywana temperatura wyniesie 23 stopnie Celsjusza. Zachmurzenie ma osiągnąć 55%, a opady deszczu są prognozowane na poziomie zerowym. Prędkość wiatru może wynieść maksymalnie 16,7 metra na sekundę. Słońce wstanie o godzinie 4:49, a zajdzie o 21:17. W związku z brakiem opadów nie ma potrzeby zabierania parasola. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział odwet na Iran w związku z atakami na statki, ostrzegając, że konsekwencje będą znacznie poważniejsze, jeśli sytuacja się powtórzy. W ciągu ostatnich dwóch nocy amerykańskie siły przeprowadziły ataki na irańskie obiekty wojskowe w rejonie cieśniny Ormas, obejmujące radary nadbrzeżne, wyrzutnie pocisków przeciwokrętowych oraz systemy obrony powietrznej. Według anonimowego przedstawiciela władz Stanów Zjednoczonych, skala ataków była większa niż w nocy poprzedniej, gdy zaatakowano ponad 80 celów. Dowództwo Centralne Armii Stanów Zjednoczonych ogłosiło rozpoczęcie uderzeń około godziny 17 czasu wschodnioamerykańskiego. Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze prezydent Karol Nawrocki spotkał się z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim, jednak nie udało się rozwiązać kwestii historycznych. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała rekomendowane zmiany w ochronie zdrowia, które mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów, w tym wprowadzenie maksymalnych poziomów wynagrodzeń oraz centralnej e-kolejki. Policja w Poznaniu zatrzymała dwie osoby, które próbowały skontrolować biuro zajmujące się pomocą prawną dla obywateli Ukrainy. CEO spotkało się z oburzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne. 24 hours a day, 7 days a week. It's a free generation.

0: Oto serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Na drodze S1 w województwie inne trwa budowa między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą. Ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy oraz jezdnią lewą w kierunku Pyrzowice. Również zamknięto drogę DW-268 z objazdem przez Pikutkowo. Zamknięta jezdnia główna ma objazd bypassem przy budowie obwodnicy Rusinowa. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Siły dowództwa centralnego Stany Zjednoczone, CENTCOM, przeprowadziły naloty na irańskie cele wojskowe w odpowiedzi na zagrożenie dla żeglugi w ciśninie Ormaz. W ciągu dwóch dni zniszczono blisko 170 obiektów, w tym systemy obrony powietrznej oraz infrastrukturę wojskową. Ofensywa była reakcją na irańskie ataki na statki handlowe w regionie. Stany Zjednoczone mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa na tym kluczowym szlaku morskim, a dowództwo amerykańskie zapowiada dalszą gotowość do działań. Mieszkańcy spalonego bloku w Ząbkach pod Warszawą, którzy rok temu stracili dorobek życia, nadal nie mogą wrócić do swoich mieszkań i spłacają kredyty, podczas gdy część z nich nie otrzymała żadnego odszkodowania. Obecnie ponoszą wysokie koszty wynajmu, które wynoszą minimum 4000 zł miesięcznie, a ich sytuacja finansowa staje się coraz trudniejsza. Mimo wcześniejszej pomocy rządowej, mieszkańcy czują się zapomniani i apelują o wsparcie do premiera. Budynek nadal pozostaje wyłączony z użytkowania, a decyzja nadzoru budowlanego przewiduje jedynie jego remont, co oznacza, że powrót do normalności może potrwać wiele lat. Mieszkańcy mają nadzieję na szybsze działania, jednak konkretne terminy są na razie niejasne. Siły amerykańskie przeprowadziły naloty na około 90 irańskich celów wojskowych w nocy ze środy na czwartek, co ma na celu ograniczenie zdolności Iranu do atakowania statków handlowych w ciśninie Ormaz. W odpowiedzi Teheran zaatakował bazy Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie i Bahrajnie. Ministerstwo Obrony Kuwejtu wskazało na przechwycone rakiety i drony, natomiast Katar ogłosił stan podwyższonego zagrożenia bezpieczeństwa. Mimo że formalnie obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, ostatnie rozmowy w Katarze nie przyniosły postępu. Prokurator generalny Kalifornii Rob Bante prowadzi dochodzenie w sprawie fuzji Paramount z Warner Bros. Discovery, której wartość wynosi 110 miliardów dolarów. Transakcja może zostać zablokowana, jeśli zostanie stwierdzone, że narusza przepisy dotyczące konkurencji. W środowisku Hollywood rośnie niepokój o możliwe skutki fuzji, w tym utratę miejsc pracy i zmniejszenie produkcji filmów oraz seriali. Paramount poinformował, że nie sfinalizuje przejęcia przed 22 lipca, co może skutkować dalszymi opóźnieniami i zwiększonymi kosztami. Akcjonariusze Warner Bros. Discovery otrzymają dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia, jeśli fuzja nie zostanie zakończona do października. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump w środę wieczorem opuścił Ankarę na pokładzie starszego Air Force One, rezygnując z nowego Boeinga 747-8, co miało być decyzją podjętą na prośbę Secret Service w związku z eskalacją konfliktu z Iranem. Po przylocie do brytyjskiej bazy RAF Mildenhall, Trump przesiadł się do nowego samolotu i kontynuował podróż do Waszyngtonu. Zmiana samolotu wywołała dyskusję na temat stopnia przygotowania nowej maszyny do pełnienia funkcji Air Force One, ponieważ pełna modernizacja wymaga rozległych prac konstrukcyjnych. W międzyczasie Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na cele w Iranie w odpowiedzi na irański atak na statki handlowe w ciśninie Ormaz. Trump zaznaczył, że nie sądzi, aby wojna z Iranem miała się rozpocząć na nowo, mimo że zawieszenie broni tymczasowo przestało obowiązywać. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 10 do północy w województwie śląskim na drodze S1F w Pietrzykowicach występują utrudnienia na trasie. Na drodze S1 przy budowie węzła Kosztowy-Bielsko-Biała ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Również przełożenie ruchu dwukierunkowego na jezdnię lewą odbywa się w kierunku Pyrzowice. Dodatkowo zamknięto drogę DW-268 z objazdem przez Pikutkowo. Zamknięta jezdnia główna ma objazd prowadzony bypassem. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: We've got your music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Doktor Emil Jędrzejewski, sygnalista ze Szpitala Południowego, jest powiązany ze sprawą byłego ministra Sławomira Nowaka, który został oskarżony o przyjmowanie łapówek oraz pożyganie do wystawienia fałszywych zwolnień lekarskich. Jędrzejewski zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom, twierdząc, że miał kontakt z Nowakiem podczas jego operacji. Prokuratura nie znalazła dowodów na istnienie fałszywych zaświadczeń. Sąd jeszcze nie rozstrzygnął zarzutu pożegania, a obrona Nowaka liczy na umorzenie sprawy. Sprawa jest w toku. Prezydent Czech Petr Pavel ostrzega, że Ukraina ma czas do końca września, aby wywrzeć presję na Władimira Putina w celu podjęcia negocjacji, inaczej grozi jej eskalacja wojny ze strony Rosji. Pavel podkreśla, że wewnętrzne problemy Rosji oraz rosnący opór społeczeństwa mogą sprzyjać rozmowom. Na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze liderzy zgodzili się na zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, w tym produkcji broni i obrony powietrznej. Prezydent Czech zaznaczył, że kluczowe jest zapewnienie Ukrainie niezbędnych zasobów do skutecznej obrony. Wskazał również na potrzebę wykorzystania umiejętności dyplomatycznych, aby przekonać Rosję do negocjacji. Tom Hanks, obchodzący 70. urodziny, odrzucił wiele znaczących ról, co wpłynęło na historię kina. Jednym z przykładów jest film Jerry Maguire, do którego scenariusz pisany był z myślą o nim, jednak aktor zdecydował się na inny projekt. Warto także wspomnieć, że zrezygnował z roli Harry'ego Burnsa, kiedy Harry poznał Sally z powodu osobistych powodów związanych z rozwodem. Hanks postawił na rolę Forresta w Forrest Gumpie, co przyniosło mu drugiego Oscara, a miejsce w Wskazanych na Shawshank zajął Tim Robbins. Dziś Hanks pozostaje jednym z najbardziej cenionych aktorów, a jego decyzje filmowe na zawsze wpisały się w historię Hollywood. Służby celne w Krościenku udaremniły próbę przemytu, w której uczestniczyła 46-letnia obywatelka Ukrainy. Podczas kontroli z wykorzystaniem skanera ujawniono 3-kilogramowe sztabki złota, które były ukryte w saszetkach pod odzieżą kobiety. Ich wartość oszacowano na około 1,5 miliona złotych. Złoto zostało zabezpieczone, a na poczet kary funkcjonariusze zabezpieczyli także 23,4 tysiąca euro. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej przypomniała o obowiązku zgłaszania przewozu środków pieniężnych o wartości równej lub przekraczającej 10 tysięcy euro. Polski deputowany podkreśla, że w interesie Polski leży wspieranie Ukrainy, która broni nie tylko swojego terytorium, ale także bezpieczeństwa Polski. Ostrzega, że eskalacja sporów historycznych osłabia oba kraje i sprzyja Rosji. Zauważa, że dialog między Polską a Ukrainą jest utrudniony przez różnice w postrzeganiu historii, a obie strony powinny wykonać symboliczny gest w celu poprawy relacji. Polityk wskazuje również na rosnące nastroje antypolskie w Ukrainie, które są wykorzystywane przez niektórych polityków w kontekście nadchodzących wyborów. Podkreśla, że patriotyzm powinien opierać się na współpracy w walce z Rosją, a nie na antagonizmach. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 rano do 16 na 1 w województwie łódzkim między węzłem Piątek a Łódź Północ kierowcy napotkają utrudnienia na odcinku drogi numer 286. Od 10 do północy na S1F w Pietrzykowicach w województwie śląskim występują ograniczenia ruchu. Na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielsko-Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowice. Dodatkowo zamknięto DW-268 z objazdem przez Pikutkowo, a zamknięta jezdnia główna wymaga objazdu bypassem. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Aleksander Łunin, rosyjski weteran, opuścił areszt po 11 dniach. Został zatrzymany po nagraniu apelu do Władimira Putina, w którym domagał się spotkania w celu omówienia problemów w kraju oraz groził buntem wojskowym, jeśli jego prośba nie zostanie spełniona. Aresztowanie miało miejsce po przeszukaniu jego domu, w związku z zarzutami o demonstrowanie ekstremistycznej symboliki. Kreml określił nagranie jako dziwne, jednak nie podał szczegółowych informacji na jego temat. Łunin poinformował o swoim uwolnieniu na swoich profilach w mediach społecznościowych. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan obdarował przywódców krajów Sojusz Północnoatlantycki rewolwerami podczas szczytu w Ankarze. Każdy z liderów otrzymał pistolet z wygrawerowanym nazwiskiem oraz ostrą amunicję. Kancelaria prezydenta potwierdziła, że Karol Nawrocki również otrzymał ten prezent, który obecnie podlega odpowiednim procedurom celnym. Marcin Przydacz ocenił sytuację jako nietypową, ale wyraził przekonanie, że jest to wyraz szacunku gospodarza do gości. Erdogan zniósł ograniczenia eksportowe, co ułatwiło transport prezentów do innych krajów. 9 lipca 2001 roku w Gdańsku miała miejsce katastrofalna powódź, która spowodowała straty w infrastrukturze oszacowane na 200 milionów złotych. Najbardziej dotknięte dzielnice to Wrzeszcz, Olszynka oraz Orunia Świętego, Wojciechlipce, gdzie woda przerwała wał kanału Raduni. W ciągu 8 godzin spadło 127,7 mm deszczu, co odpowiada średniej miesięcznej opadów dla lipca. Po powodzi władze Gdańska wprowadziły szereg działań mających na celu poprawę zabezpieczeń antypowodziowych. Do tej pory wydarzenie to wywołuje koszmarne wspomnienia u wielu mieszkańców Gdańska. W nocy 9 lipca ukraińskie drony zaatakowały rosyjskie obiekty infrastruktury paliwowej, wywołując pożary w Twerze oraz w Michajłowsku w kraju stawropolskim. Głównym celem ataku był skład paliwowy Łukoil Jugniewskie Produkt, a gubernator kraju stawropolskiego potwierdził incydent, choć starał się zminimalizować jego znaczenie. Nagrania publikowane w sieci ukazują dużą skalę zniszczeń oraz kłęby czarnego dymu unoszące się nad płonącymi zbiornikami. Regularne ataki na infrastrukturę energetyczną Rosji są częścią działań ukraińskich sił obronnych. Blisko 25% Polaków uważa, że rząd Donalda Tuska powinien ustąpić w związku z aferą w warszawskim Szpitalu Południowym, wynika z najnowszego sondażu SW Research dla Wprost. Wśród respondentów 22,7% domaga się dymisji Donalda Tuska, a 21,2% Rafała Trzaskowskiego. 14,4% wskazuje na ministra zdrowia jako osobę odpowiedzialną za sytuację. 7,3% ankietowanych nie widzi potrzeby dymisji żadnego polityka. Afera wywołała debatę na temat zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rada Miasta Krakowa zdecydowała o wydłużeniu nocnej prohibicji, która od 1 września będzie obowiązywać w godzinach od 22 do 6. Dotychczasowy zakaz sprzedaży alkoholu poza restauracjami i barami, wprowadzony 1 lipca 2023 roku, obowiązuje od północy do godziny 5.30. Dyrektor Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Krakowa, Tomasz Popiołek, poinformował, że w lipcu 2025 roku liczba interwencji policji związanych ze spożywaniem alkoholu spadła o niemal 70% w porównaniu do lipca 2022 roku. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu wprowadziło już ponad 200 samorządów w Polsce, w tym m.in. Bydgoszcz, Gdańsk i Szczecin. Raport ujawnia, że w Polsce kobiety są niedostatecznie reprezentowane w systemie bezpieczeństwa, zarówno w siłach zbrojnych, gdzie stanowią około 15%, jak i w innych służbach, takich jak policja czy straż pożarna. Problemy, z jakimi borykają się funkcjonariuszki, obejmują mobbing, dyskryminację oraz niedostosowanie wyposażenia do ich potrzeb. Z badania wynika, że kobiety rzadziej interesują się tematyką bezpieczeństwa, jednak widzą swoją rolę w działaniach pomocowych i organizacyjnych, a nie tylko militarnych. Respondentki oceniły Polskę jako kraj bezpieczny, wskazując Rosję jako główne zagrożenie, a także wyraziły obawy dotyczące stanu wyszkolenia wojska i motywacji żołnierzy. Autorzy raportu podkreślają, że wąskie rozumienie obronności ogranicza wykorzystanie pełnego potencjału kobiet w społeczeństwie. W środę ukraińskie siły powietrzne poinformowały o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu bojowego Su-35, znanego jako Flanker E. Według niektórych rosyjskich źródeł pilotowi udało się katapultować i wrócić na pozycję sił rosyjskich. W tym samym czasie Rosja przeprowadzała intensywne ataki na Ukrainę, w tym na Kijów, gdzie w wyniku bombardowań zginęły co najmniej 22 osoby. Ukraińska Prawda donosi, że w przestrzeni powietrznej wciąż znajdują się rosyjskie drony, a atak trwa. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała plan zmian w ochronie zdrowia, w tym wprowadzenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla medyków na poziomie 240 zł brutto za godzinę. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski zwróci uwagę na obawy lekarzy dotyczące wpływu tych zmian na pacjentów szpitali powiatowych, które już teraz borykają się z problemami w zatrudnieniu. W odpowiedzi na te zapowiedzi Naczelna Izba Lekarska planuje zgłosić szereg uwag, obawiając się, że wprowadzenie limitu wynagrodzeń może pogorszyć sytuację w placówkach. Minister zapowiedziała także stworzenie centralnej e-kolejki, mającej na celu poprawę transparentności w dostępie do usług medycznych, z planowanym wdrożeniem do końca 2026 roku. Wypowiedzi minister zdrowia spotkały się z krytyką ze strony przedstawicieli środowiska lekarskiego oraz polityków, którzy wskazują na potrzebę całościowej reformy systemu ochrony zdrowia. Od początku lipca w Stargardzie nie ma apteki całodobowej, ponieważ apteka przy ulicy Piłsudskiego skróciła swoje godziny pracy do godziny 23. W związku z tym mieszkańcy mogą skorzystać z dyżuru apteki Centrum Zdrowia, która będzie czynna w godzinach od 21 do 23 w porze nocnej oraz od 10 do 14 w dni wolne od pracy. W przypadku potrzeby zakupu leków w nocy mieszkańcy Stargardu będą zmuszeni podróżować do Szczecina, co zajmie minimum 30 do 40 minut w jedną stronę. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Mecz ćwierćfinałowy Mistrzostw Świata między Francją a Marokiem, który odbędzie się w Bostonie, budzi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa. Władze francuskie przewidują ryzyko przemocy, niezależnie od wyniku spotkania, z uwagi na napięcia między kibicami obu drużyn. Policja zakazała używania fajerwerków i arejsi w noc meczu, obawiając się zamieszek. Dodatkowo, napięcia mogą wzrosnąć z powodu relacji między społecznością marokańską a francusko-algierską. Artur Chebałski, były szef prosektorium Szpitala Południowego, został nagrany, jak namawia rodzinę zmarłego do skorzystania z usług swojego zakładu pogrzebowego Sacrum. W ujawnionym nagraniu krytykuje on firmę wybraną przez rodzinę, oferując elastyczność cenową. Dodatkowo, Chebałski miał udzielać nielegalnych instrukcji dotyczących przechowywania urny z prochami w domu. Jego działalność była nieewidencjonowana, a zyski miały trafiać bezpośrednio do niego. Sprawa wzbudza kontrowersje i może prowadzić do dalszych działań ze strony odpowiednich służb. Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego rozpoczęli działania w warszawskim ratuszu na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Czynności dotyczą nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty w Urzędzie MST Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus oraz w szpitalu. Zabezpieczone materiały będą poddane szczegółowej analizie i weryfikacji. Prezydent Czech, Petr Pavel, ocenił, że napięcia między Polską a Ukrainą nie są tak poważne, jak przedstawiają to media. Po rozmowie z prezydentem Polski, Karolem Nawrockim, Pavel podkreślił, że obie strony dążą do łagodzenia sytuacji. Zrozumiał również polskie obawy związane z tematami historycznymi, które są wrażliwe dla Polski. Konflikt dotyczy kwestii związanej z dziedzictwem ukraińskiej powstańczej armii oraz decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu wojskowej jednostce imienia bohaterów UPA. Niedawne rozmowy liderów miały na celu uspokojenie nastrojów między obu krajami. Unia Europejska rozważa złagodzenie zakazu wiz dla rosyjskich żołnierzy, który ma obejmować jedynie krótkoterminowe wizy. Włochy i Francja postulują, aby zakaz dotyczył tylko osób bezpośrednio zaangażowanych w wojnę z Ukrainą. Proponowane zmiany mają być częścią 21. pakietu sankcji wobec Rosji, planowanego na połowę lipca. Dysydenci i dezerterzy otrzymają wizy ograniczone do kraju ich wydania. Obawy dotyczące powszechnego zakazu wjazdu Rosjan zostały wyrażone przez Włochy i Francję. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Słuchacie Radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com/radio-dht

0: Muzyka na każdą pogodę. Radio DHT.
1: A teraz na koniec

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek uczestniczył w konferencji w siedzibie X Solino, gdzie doszło do ostrej przepychanki z prezesem spółki. W trakcie spotkania Obajtek ogłosił, że przyłącza się do strajku głodowego górników. Poseł Przemysław Czarnek wskazał, że za czasów Obajtka Orlen wydobywał znacznie więcej solanki niż obecnie. Incydent miał miejsce podczas konferencji prasowej organizowanej przez Solidarność. Andy Burnham, prawdopodobny następca Keira Starmera na stanowisku lidera Partii Pracy, przyjmie bardziej powściągliwe podejście w relacjach z Donaldem Trumpem. Burnham skupi się głównie na sprawach wewnętrznych, ale podkreśla znaczenie współpracy ze Stanów Zjednoczonych, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. CEO potwierdza decyzję o utrzymaniu Jonathana Powella na stanowisku doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Nowy lider może też poszukiwać alternatywnych partnerstw handlowych w Europie. Istnieje jednak ryzyko, że zaangażowanie w krajowe spory polityczne może wpłynąć na międzynarodowe relacje. Ukraińska armia ogłosiła zestrzelenie rosyjskiego samolotu A-50, co uznano za jeden z jej największych sukcesów. Według ukraińskich mediów do jego zniszczenia użyto polskiego systemu przeciwlotniczego S-200, dostarczonego przez Polskę w ramach pomocy wojskowej. Samolot A-50, wart około 300 do 350 milionów dolarów, jest kluczowy dla rosyjskich sił powietrznych. Rosja straciła już dwie maszyny A-50, a trzy inne zostały uszkodzone w wyniku ukraińskich ataków. Kreml panicznie reaguje po szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego w Ankarze, ujawniając, że jego strategia wobec Zachodu i Ukrainy zawodzi. Sojusz ogłosił przekazanie Ukrainie wsparcia o wartości 70 miliardów euro oraz zobowiązał się do utrzymania tego poziomu także w 2027 roku. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział umożliwienie Ukrainie produkcji systemów obrony powietrznej Patriot na miejscu, co znacząco wzmocni jej obronę. W wyniku tych działań Ukraina zbliża się do samowystarczalności w produkcji obronnej, a budżety obronne w Europie rosną do niespotykanych wcześniej poziomów. Marine Le Pen stawia na swojego młodego protegowanego, Jordana Bardelle, w kampanii prezydenckiej, aby przyciągnąć nowych wyborców i złagodzić swój negatywny wizerunek związany z problemami prawnymi. Le Pen i Bardella są postrzegani jako zwycięski duet, mimo że ich relacja opiera się na dominacji Le Pen w wizji politycznej. Strategia ta jest oceniana jako ryzykowna, ale może przynieść pozytywne efekty w kontekście zdobywania zaufania wyborców, zwłaszcza w klasie średniej. W przypadku zwycięstwa w wyborach, Marine Le Pen planuje mieć nadrzędną wizję, podczas gdy Bardella będzie odpowiedzialny za jej wdrażanie. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Na szczycie Sojuszu Północnoatlantyckim doszło do kilku kontrowersji modowych, które zwróciły uwagę ekspertów od etykiety. Prezydent Słowacji, Peter Pellegrini, został skrytykowany za noszenie zbyt krótkich skarpetek, CEO narusza zasady dress code'u na oficjalnych spotkaniach. Premier Albanii, Edi Rama, zaskoczył obecnych białymi tenisówkami do formalnego garnituru, co również spotkało się z krytyką za brak poszanowania protokołu. Eksperci podkreślają, że takie wybory mogą wpływać na postrzeganie uczestników w kontekście powagi wydarzenia. Międzynarodowy Komitet Olimpijski, MKOL, tymczasowo przywrócił Rosyjski Komitet Olimpijski do rywalizacji pomimo trwającej wojny w Ukrainie. Amerykańscy ustawodawcy, w tym senator Jean Szechin, skrytykowali tę decyzję, uznając ją za nagradzanie Władimira Putina. Zakaz dla rosyjskich sportowców obowiązywał od lutego 2022 roku, a władze Stany Zjednoczone obawiają się, że powrót Rosji do rywalizacji wysyła niewłaściwy sygnał. MKOL podkreśla, że zmiana stanowiska nie oznacza nowej oceny konfliktu w Ukrainie. Profesor Andrzej Nowak wskazał na rzekome powiązania jednego z wiceministrów rządu Donalda Tuska z trójmiejskim gangsterem, Nikosia, który zmarł prawie 30 lat temu. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z ironią odniósł się do tych słów, podkreślając, że nie ma możliwości takiej znajomości. Tomasz Trela z Lewicy skrytykował profesora, twierdząc, że jego wypowiedzi są absurdalne, a dziennikarze wyrazili niezadowolenie z poziomu argumentacji Nowaka. W odpowiedzi na te kontrowersje politycy Lewicy apelują o więcej takich historii w mediach. Paweł Kukiz nie weźmie udziału w pierwszym posiedzeniu Rady Nowej Konstytucji z powodu kontuzji, w tym połamania ręki, żeber i wyrostków poprzecznych kręgosłupa. Prezydent Karol Nawrocki ogłosił rozpoczęcie prac nad Konstytucją Nowej Generacji 2030 roku. Rada składa się z przedstawicieli różnych klubów poselskich oraz ekspertów. Kukiz złożył swoją deklarację w związku z tymi pracami. Po półtorej godziny spotkania z minister zdrowia, Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Izby Lekarskiej, wyraził rozczarowanie brakiem konkretów dotyczących zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej oraz skrócenia kolejek. Lekarze podkreślili, że oczekują szczegółowych rozwiązań, które poprawią sytuację pacjentów. Strony zgodziły się co do konieczności likwidacji kominów płacowych oraz uporządkowania systemu wynagrodzeń, jednak nie przedstawiono konkretnych stawek. Ustalono również, że kolejne spotkanie odbędzie się 16 lipca, gdzie Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić bardziej szczegółowe propozycje. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Volkswagen zapowiedział cięcia, które mogą zagrozić 100 tysięcy miejsc pracy na całym świecie, w tym 40 tysięcy w niemieckich zakładach. W różnych lokalizacjach, w tym przed siedzibą główną firmy, odbywają się demonstracje zorganizowane przez Związek Zawodowy IG Metal, który sprzeciwia się planom oszczędnościowym. Prezes Volkswagen, Oliver Blum, pracuje nad nową strategią na rok 2030, co rodzi obawy o przyszłość zakładów w Hanowerze, Emden, Zwickau i Netzkarsulm, które mogą zostać zamknięte do roku 2034. Dolna Saksonia, jako właściciel 20% akcji Volkswagen, sprzeciwia się zamykaniu zakładów, co może wpłynąć na decyzję Rady Nadzorczej. Ukraińska armia przeprowadziła atak na rosyjską flotę cieni, eliminując 30 tankowców w ciągu 4 dni. Ostatnia operacja miała miejsce w nocy i skutkowała zniszczeniem 12 tankowców. Flota cieni Rosji składa się z co najmniej 600 statków, co wskazuje, że zniszczono mniej niż 5% jej możliwości. Działania te mają na celu osłabienie eksportu rosyjskiej ropy i doprowadzenie do znacznego deficytu budżetowego Rosji w roku 2026. Władze w Kijowie realizują szerszy plan strategiczny, który ma wpłynąć na rosyjski sektor naftowy. Prokurator generalny złożył wniosek o uchylenie immunitetu senatora Marcina Zawiły w związku z nieprawidłowościami przy zbywaniu lokali mieszkalnych w Jeleniej Górze. Senator, jako były prezydent miasta, miał nadużyć swoje uprawnienia przy przydziale lokalu komunalnego, co miało szkodzić interesowi publicznemu. Wniosek został przekazany do marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która będzie odpowiedzialna za dalsze kroki w tej sprawie. Proces trwa od marca 2023 roku, a akt oskarżenia ma wpłynąć do sądu w październiku 2025 roku. Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze Donald Trump ostro skrytykował Hiszpanię, grożąc jej sankcjami handlowymi oraz wykluczeniem z sojuszu, a następnie zmienił ton, chwaląc Madryt za hojność. W tym kontekście poruszył również temat Grenlandii, twierdząc, że powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone. Niemiecki minister spraw zagranicznych, Johann Wadeful, określił wypowiedzi Trumpa jako irytujące uwagi. Mimo tej krytyki, Wadeful zaznaczył, że Stany Zjednoczone wciąż cieszą się uznaniem w sojuszu. W Gdańsku poziom wody w dwóch stacjach hydrologicznych przekroczył stany ostrzegawcze, osiągając w porcie północnym 552 cm oraz w Sobieszewie 553 cm. W związku z tym automatycznie zamknięto wrota sztormowe na rzece Tudze, co ma na celu ograniczenie ryzyka powodziowego. Służby hydrologiczne ostrzegają przed dalszymi wzrostami poziomu wód, zwłaszcza na terenach nisko położonych, i apelują do mieszkańców o zabezpieczenie mienia oraz unikanie przebywania w pobliżu zbiorników wodnych. Mimo lokalnych opadów, Pomorze zmaga się także z zagrożeniem suszą hydrologiczną, co stwarza dodatkowe problemy z zaopatrzeniem w wodę. Sytuacja hydrologiczna w regionie jest monitorowana, a wszelkie zmiany będą na bieżąco komunikowane. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policyjny Ford Mustang GT uczestniczył w kolizji pod Radomiem, w wyniku której uderzył w ogrodzenie, a drugi pojazd, Volkswagen, wjechał do rowu. Funkcjonariusz jechał na zdarzenie z włączonymi sygnałami uprzywilejowania, gdy kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. Na miejscu zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń, a uczestnicy byli trzeźwi. Policja nałożyła na kierującą Volkswagenem mandat w wysokości 2000 zł i 10 punktów karnych. Trwają czynności wyjaśniające okoliczności kolizji. Donald Trump nie wykonał obiecanego telefonu do Władimira Putina po spotkaniu z Wołodymirem Zełenskim w Ankarze, CEO potwierdził rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, wskazując, że Trump najwyraźniej był zajęty. Trump zadeklarował wsparcie dla Ukrainy, oferując licencję na produkcję rakiet Patriot. Spotkanie z Zełenskim zostało uznane za jedno z najlepszych w historii relacji ukraińsko-amerykańskich, co wiceprzewodniczący Biura Prezydenta Ukrainy ocenił jako silny sygnał dla Moskwy. Donald Trump planuje zwiększyć wsparcie wojskowe dla Ukrainy, reagując na jej ostatnie sukcesy w wojnie z Rosją. Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze, Trump wyraził pozytywne prognozy dla Ukrainy, zaznaczając, że presja na Władimira Putina może zmienić warunki zakończenia konfliktu. Sojusz Północnoatlantycki

Atlantycki zobowiązało się do wsparcia Ukrainy kwotą 70 miliardów euro w bieżącym roku i planuje podobną sumę w przyszłym. Zmiana stanowiska Trumpa może wzmocnić amerykańskie wsparcie dla Ukrainy oraz zwiększyć presję na Rosję. Sojusznicy podkreślają, że wsparcie powinno być sprawiedliwe, przewidywalne i stabilne w długoterminowej perspektywie. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała nowe rozwiązania mające na celu reformę systemu ochrony zdrowia, w tym limit wynagrodzeń dla lekarzy oraz większą kontrolę nad ich pracą. Jednakże poparcie polityczne dla tych propozycji jest niepewne, a zarówno opozycja, jak i koalicjanci nie wyrażają jednoznacznego wsparcia. Donald Tusk przejął odpowiedzialność za sprawy zdrowotne, mimo wcześniejszych planów odpolitycznienia ministerstwa. Przyszłość minister zdrowia będzie uzależniona od realizacji przedstawionych planów oraz reakcji środowiska medycznego. 72 posłów do Parlamentu Europejskiego zażądało wszczęcia dochodzenia w sprawie prezesa FIFA, Gianniego Infantinou, po uchwałach organizacji dotyczących Folarina Baloguna. Decyzja o zniesieniu zawieszenia dla napastnika amerykańskiej reprezentacji po interwencji Donalda Trumpa została uznana za hańbę i wypaczenie sprawiedliwości. Europosłowie wskazują na naruszenie zasad neutralności politycznej przez FIFA. To już trzeci list w tej sprawie w krótkim czasie. CEO podkreśla rosnące napięcia wokół działań Infantinou. To były wiadomości Radia DHT.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 16 w województwie świętokrzyskim na drodze DK9 między Lipnikiem a Łoniowem występują utrudnienia. Do 17 w województwie łódzkim na węźle A1 Łódź Północ kierowcy napotkają ograniczenia. Również na odcinku między węzłem Piątek a węzłem Łódź Północ występują utrudnienia na A1. Od 15 do 17 w województwie warmińsko-mazurskim na drodze DK16 między Mrągowem a Mikołajkami występują utrudnienia. Do północy w województwie śląskim na drodze S1F w Pietrzykowicach kierowcy muszą liczyć się z ograniczeniami. Od 16 do czwartku 23 lipca do 16 w województwie zachodniopomorskim na drodze DK23 między Myśliborzem a Dębnem występują utrudnienia. Na budowie drogi S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychy do węzła Kosztowy. Równolegle przełożono ruch dwukierunkowy na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Mieszkańcy Białgorodu protestują przeciwko władzom regionalnym po silnym ataku ukraińskim, który zniszczył infrastrukturę energetyczną i wodociągową. Ludzie skarżą się na brak odpowiedniej reakcji władzy oraz wojska na dalsze zagrożenia, co prowadzi do powszechnego strachu i trudnych warunków życia. W wyniku ataków co najmniej 4 cywilów straciło życie, a liczba ofiar w regionie wzrosła do 2836 od początku wojny. Mieszkańcy domagają się jak najszybszej naprawy uszkodzonej infrastruktury oraz przywrócenia dostaw wody i gazu. Korea Północna stała się kluczowym dostawcą sprzętu wojskowego dla Rosji, zaspokajając od 25 do 40% jej zapotrzebowania na amunicję artyleryjską. Od czerwca 2023 roku Rosja otrzymała ponad 100 północnokoreańskich pocisków balistycznych oraz miliony sztuk amunicji i setki systemów artyleryjskich. Dzięki tym dostawom gospodarka Korei Północnej wzrosła o niemal 4%, co jest najszybszym wzrostem od 8 lat. Reżim Kim Jong-una zyskał miliardowe przychody, co pozwoliło na poprawę dostępności energii i materiałów budowlanych. Korea Północna wysłała także ponad 15 tysięcy żołnierzy na rosyjski front.

Komisja Europejska planuje nałożenie sankcji lub całkowity zakaz importu towarów z nielegalnych osad izraelskich na zachodnim brzegu. Wśród rozważanych rozwiązań znajduje się wprowadzenie systemu licencji importowych oraz ceł na te towary. Obecnie brakuje odpowiednich etykiet, co może prowadzić do omijania przepisów handlowych. Czechy zapowiedziały weto wobec ewentualnych sankcji, co może utrudnić osiągnięcie jednomyślności w Unii Europejskiej. Propozycje zostaną omówione podczas nadchodzącego szczytu ministrów spraw zagranicznych Unia Europejska w Brukseli. Policjanci z Radomia zatrzymali 17-letniego mężczyznę, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym, jadąc z prędkością 103 km na godzinę. Tego samego dnia młody kierowca zdał egzamin na prawo jazdy, które zostało mu odebrane na 3 miesiące. Dodatkowo nałożono na niego mandat w wysokości 1500 zł oraz przyznano 13 punktów karnych. Stany Zjednoczone zatwierdziły sprzedaż Niemcom pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, co ogłosił kanclerz Friedrich Merz. Pociski te, wystrzeliwane z okrętów wojennych, mają zasięg ponad 1600 km. Merz poinformował, że umowa została ustalona podczas spotkania Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze, a jej celem jest wypełnienie luki strategicznej w obronie Niemiec. Niemcy planują również rozwój własnych europejskich systemów obronnych. Szczegóły dotyczące liczby nabytych pocisków oraz terminu ich dostawy pozostają nieznane. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na węźle Łódź Północ na jeden kierowcy napotkają ograniczenia ruchu. Do 17 w województwie świętokrzyskim na odcinku Lipnik, Łoniów na DK9 występują utrudnienia. Od 16 do 18 w województwie pomorskim na odcinku Kwidzyn, Gardeja na DK55 ruch odbywa się z ograniczeniami. Do północy w województwie śląskim w Pietrzykowicach na S1F obowiązują ograniczenia. Od 16 do czwartku 23 lipca do 16 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Myślibórz, Dębno na DK23 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W województwie śląskim na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Równolegle na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. IKEA rezygnuje z kultowej serii mebli MOM po 25 latach obecności na rynku. Proces jej wycofywania z polskich i zagranicznych sklepów rozpocznie się w 2026 roku i potrwa do 2027 roku. Na początku z oferty znikną komody oraz ramy łóżek, które obecnie są sprzedawane w niższych cenach. Firma planuje wprowadzenie nowych linii produktowych, które mają zaspokoić potrzeby klientów. Polska i Ukraina wznowiły rozmowy dotyczące przekazania polskich myśliwców MiG-29 do Kijowa. Minister Kosiniak-Kamysz potwierdził, że oferta wymiany MiG-ów na drony pozostaje aktualna. Powodem powrotu Ukrainy do negocjacji może być zainteresowanie innych państw polskimi myśliwcami. Stanowisko Polski w tej sprawie nie ulega zmianie. Podczas szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim Donald Trump ogłosił zakończenie rozejmu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, co prowadzi do nowej fali ataków Stanów Zjednoczonych na ten kraj. Iran grozi atakami na amerykańskie bazy wojskowe oraz zamknięciem cieśniny Ormaz, a także kontynuuje wzbogacanie uranu, stawiając warunki dotyczące Libanu i izraelskiej okupacji. Tymczasowe porozumienie, które miało zakończyć działania wojenne, zostało szybko zerwane, co wprowadza

na niepewność w regionie. Nie jest jasne, kto zdoła utrzymać kontrolę nad cieśniną Ormus, która jest kluczowym szlakiem morskim. Wzrost napięcia między krajami może prowadzić do dalszych działań militarnych i destabilizacji sytuacji w regionie. Wicepremier Radosław Sikorski ostrzegł przed zagrożeniami ze strony Rosji dla Polski i Francji podczas spotkania z francuskim ministrem spraw zagranicznych Jean-Noëlem Barrotem. Wskazał na działania hybrydowe, takie jak podpalenia, ataki na infrastrukturę oraz wysyłanie tzw. szwadronów śmierci. Sikorski podkreślił, że istnieją wiarygodne informacje sugerujące, iż Rosjanie planują dalsze prowokacje. Barrot potwierdził te obawy, zwracając uwagę na rosnące ryzyko prowokacji w kontekście sytuacji na froncie ukraińskim. Obaj politycy zapowiedzieli przyszłe spotkanie szefów rządów Polski i Francji. Rosja i Chiny opracowują plan zniszczenia systemu Starlink, wykorzystywanego przez Ukrainę do komunikacji wojskowej. Dokumenty wskazują, że oba kraje uznały Starlink za zagrożenie i rozpoczęły pracę nad jego neutralizacją, w tym wspólne działania na arenie międzynarodowej oraz rozwój technologii zakłócania sygnału. W planie znajduje się także opracowanie tanich środków do zestrzeliwania satelitów oraz cyberataki na terminale użytkowników. Współpraca rosyjsko-chińska obejmuje również rozwój nowoczesnych systemów obrony oraz wymianę doświadczeń bojowych. Dalsze szczegóły dotyczące tych działań nie zostały jednak ujawnione. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na węźle Łódź Północ na jeden kierowcy napotkają ograniczenia ruchu. Do 17 w województwie świętokrzyskim na odcinku Lipnik, Łoniów na DK9 występują utrudnienia. Od 16 do 18 w województwie pomorskim na odcinku Kwidzyn, Gardeja na DK55 ruch odbywa się z ograniczeniami. Do północy w województwie śląskim w Pietrzykowicach na S1F obowiązują ograniczenia. Od 16 do czwartku 23 lipca do 16 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Myślibórz, Dębno na DK23 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W województwie śląskim na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyżowic. Równolegle na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Karol Nawrocki uczci pamięć ofiar rzezi wołyńskiej w sobotę, 11 lipca, w Radrużu. Obchody przypadają na rocznicę krwawej niedzieli z 1943 roku, kiedy miała miejsce fala mordów na Polakach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ostrzega przed dezinformacją w mediach związanych z tą rocznicą. Europoseł Michał Dworczyk apeluje o deeskalację nastrojów w relacjach polsko-ukraińskich, wskazując na ryzyko nieszczęścia. Volkswagen planuje zredukować zatrudnienie o 120 tysięcy miejsc pracy do 2030 roku. CEO ujawnia dokument o nazwie Wizja 2030. Koncern, zmagający się ze spadającą sprzedażą i zyskami, planuje restrukturyzację, która może obejmować zamknięcie zakładów w Emden, Zwickau, Hanowerze i Netzkarsulm. Władze Dolnej Saksonii są otwarte na zmiany w przeznaczeniu tych fabryk, mimo sprzeciwu niektórych polityków. Planowana redukcja modeli i wariantów samochodów ma na celu zmniejszenie oferty do 2035 roku. Produkcja ma zakończyć się w Emden i Zwickau w 2031 roku, w Hanowerze w 2032, a w Netzkarsulm w 2034. W pożarze fabryki obuwia w prowincji Fujian w Chinach zginęło co najmniej 28 osób. Ogień wybuchł w południe, gdy w zakładzie znajdowało się 239 pracowników, z których ratownicy uratowali 213, dwoje zmarło w szpitalu, a pozostałe 26 ciał znaleziono na miejscu. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, ale łatwopalne materiały w fabryce mogły przyczynić się do jego rozprzestrzenienia. Przywódca kraju Xi Jinping zwrócił uwagę na liczne wypadki związane z bezpieczeństwem produkcji, które miały miejsce w tym roku. W 2025 roku liczba wypadków z udziałem hulajnóg elektrycznych wzrosła o 54%. CEO stawia bezpieczeństwo ich użytkowników w obliczu coraz większych wyzwań. Badania wykazują, że 80% Polaków popiera wprowadzenie obowiązkowego testu wiedzy dla użytkowników tych pojazdów. W odpowiedzi na te potrzeby rusza kolejna odsłona kampanii edukacyjnej Trzymaj Pion oraz internetowy test Prawo bezpiecznego hulania. Celem działań jest zwiększenie świadomości przepisów dotyczących użytkowania hulajnóg elektrycznych oraz promowanie odpowiedzialnych wyborów, w tym unikanie jazdy po spożyciu alkoholu. Prokuratura w Białymstoku skierowała do Sądu Rejonowego dla Krakowa, Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. oraz innym funkcjonariuszom publicznym. Oskarżenia dotyczą m.in. ujawniania tajemnicy skarbowej oraz składania fałszywych zeznań. W toku postępowania ustalono, że jeden z oskarżonych, pełniący funkcję dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, ujawnił nieupoważnione informacje, co miało na celu pomoc sprawcy przestępstwa. Prokuratura wskazała, że za naruszenie tajemnicy skarbowej grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Następny serwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Niż Bernadette wciąż wpływa na pogodę w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju, gdzie w piątek spodziewane są deszcz i burze. Wschodnia część Polski przeżyje pochmurny poranek z możliwymi opadami, a w ciągu dnia mogą wystąpić intensywne opady deszczu i silny wiatr. Z kolei zachodnia Polska będzie mogła cieszyć się słoneczną aurą, a temperatura wzrośnie do 25 stopni Celsjusza. W nocy przewiduje się umiarkowane zachmurzenie z możliwymi zanikającymi opadami deszczu. W inowrocławskich kopalniach soli Solino trwa protest głodowy pracowników, którzy domagają się spełnienia swoich postulatów, w tym przejęcia kontroli przez Skarb Państwa nad strategicznymi aktywami. W czwartek do protestu próbował dołączyć europoseł PiS Daniel Obajtek, CO doprowadziło do szarpaniny z prezesem spółki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażają poparcie dla protestujących oraz sprzeciwiają się sprzedaży polskich aktywów zagranicznym firmom. Protestujący zapowiadają, że nie zakończą strajku, dopóki ich żądania nie zostaną spełnione. Andriy Mielniczenko, rosyjski miliarder, przedstawił 5 możliwych scenariuszy zakończenia konfliktu Rosji z Zachodem w eseju dla The Economist. Wśród nich wymienia integrację Rosji z Zachodem z poczuciem wasalności, podporządkowanie Rosji Chinom, wewnętrzny konflikt w Rosji prowadzący do destabilizacji oraz militarystyczną izolację na wzór Korei Północnej. Jako jedyny pozytywny scenariusz Mielniczenko wskazuje przekształcenie Rosji w suwerenne państwo dbające o dobro swoich obywateli. Zaznacza, że obecna forma konfrontacji nie może trwać wiecznie i w końcu ustąpi miejsca otwartemu konfliktowi lub politycznemu rozwiązaniu. Włoski rząd zdecydował o wydaleniu 2 rosyjskich attaché wojskowych z Rzymu, oskarżonych o działalność szpiegowską. Minister spraw zagranicznych Włoch, Antonio Tajani, podał ich nazwiska jako Iwan Gorbaczow i Michał Astachów. Decyzja zapadła po zatrzymaniu 2 Włochów, w tym byłego pracownika służb, za sprzedaż tajnych informacji rosyjskiemu agentowi. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało odpowiedź na kroki włoskiego rządu. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z poparciem 31,3%, jednak traci 2,8 punktu procentowego w porównaniu do wcześniejszego badania. Prawo i Sprawiedliwość zajmuje 2 miejsce z poparciem 22,8%, co oznacza spadek o 1,4 punktu procentowego. Konfederacja zyskuje, osiągając 13,4%, a Lewica rośnie do 9,2%. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskuje 8%, co stanowi wzrost o 0,5 punktu procentowego. Pod progiem wyborczym znajdują się partie Razem, Polska 2050 oraz Polskie Stronnictwo Ludowe. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Indie stały się największym nabywcą rosyjskiej ropy transportowanej drogą morską. CEO potwierdza raport rosyjskiej firmy analitycznej Vortexa. W czerwcu na Indie przypadło 59% rosyjskiego eksportu morskiego ropy naftowej, podczas gdy Chiny zmniejszyły swoje zakupy o 25%. Wartość rosyjskiego eksportu ropy drogą morską osiągnęła 4 200 000 baryłek dziennie, co stanowi najwyższy wynik w 2026 roku. Zakupy rosyjskiego surowca przez Indie wzrosły o 27% w porównaniu do maja. Zmiany w chińskim rynku, w tym ograniczenie mocy przerobowych w regionie Shandong, wpłynęły na spadek importu rosyjskiej ropy w tym kraju. Kazachstan wzmocnił kontrole graniczne, organizując 59 posterunków policyjnych, aby zapobiec nielegalnemu wywozowi paliwa. Policja ujawniła 255 przypadków użycia nielegalnych zbiorników paliwa, w tym 195 dotyczących cudzoziemców. W ciągu ostatnich 48 godzin udaremniono 61 prób wywozu paliwa w dodatkowych zbiornikach. Ograniczenia wprowadzone dla pojazdów z krajów przygranicznych pozwalają na przekraczanie granicy tylko raz dziennie. Głównym powodem zaostrzenia kontroli jest kryzys paliwowy w Rosji, który skłania obywateli do wywożenia benzyny z Kazachstanu. Właściciel wypożyczalni kwadów w Zakopanem, Stanisław G., jest oskarżony o atak nożem na mężczyznę, który bronił swojej nieruchomości. Prokuratura domaga się kary 7 miesięcy więzienia oraz zadośćuczynienia w wysokości 21 tysięcy złotych. Atak miał miejsce 19 stycznia 2025 roku, a oskarżony był pod wpływem alkoholu. Obrona przyznała winę oskarżonego, wskazując na jego skruchę oraz żal z powodu zachowania. Sprawa dotyczy konfliktu dotyczącego nielegalnych przejazdów kwadów przez prywatne grunty w regionie. W Warszawie doszło do poważnego wypadku autobusu miejskiego, który staranował 14 samochodów i wjechał do przejścia podziemnego. Kierowca, po wcześniejszym urwaniu lusterka o latarnię, zwiększył prędkość do około 70 km na godzinę, a w wyniku zdarzenia 6 osób zostało rannych. Mężczyzna twierdzi, że wystąpiła awaria hamulców. Prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia przyczyn wypadku oraz ewentualnych zaniedbań. Kierowca, zatrudniony w miejskich zakładach autobusowych od 7 lat, nie miał wcześniejszych zastrzeżeń co do jego pracy. W wieku 87 lat zmarła Wally Funk, ikona amerykańskiego lotnictwa i pionierka walki o prawa kobiet w przemyśle kosmicznym. Funk była najmłodszą uczestniczką programu Mercury 13, w ramach którego poddano ją rygorystycznym testom lotniczym. Mimo osiągnięć przewyższających wyniki mężczyzn, program został zakończony ze względu na płeć uczestniczek. W 2021 roku zrealizowała swoje marzenie o locie w kosmos, lecąc na pokładzie rakiety Blue Origin. Funk zmarła w swoim domu w Teksasie. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz bronił polskiego wsparcia dla Ukrainy. Podkreślił,

w latach 2022-2026. Pogrzeb Alego Chameneiego, najwyższego przywódcy Iranu, odbył się w Teheranie, jednak liczba uczestników została znacząco zawyżona przez władze. Ceremonia miała silne akcenty zemsty, a żałobnicy grozili nie tylko Donaldowi Trumpowi, ale także własnemu prezydentowi, oskarżając go o zbytnią ugodowość. Po uroczystości na ulicach miasta pozostały duże ilości śmieci. CEO wskazuje na chaotyczną organizację pogrzebu. Wiele osób postrzega śmierć Chameneiego jako formę sprawiedliwości, a niektórzy radośnie reagowali na wiadomości o jego zgonie. W Zlinie w Czechach wybuchł poważny pożar w magazynie obuwia, który strawił 9. piętro budynku. Na miejscu działa około 50 jednostek straży pożarnej i 70 pojazdów gaśniczych, jednak działania utrudniają uszkodzone elementy konstrukcyjne. Ewakuowano mieszkańców z okolicznych budynków, ale nie odnotowano poszkodowanych. Wstępne straty materialne szacowane są na 60 do 80 milionów koron czeskich. Prokurator krajowy Dariusz Korneluk stanowczo zdementował informacje o rzekomym konflikcie z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Waldemarem Żurkiem. Podkreślił, że różnice zdań między prawnikami są naturalne i konstruktywne, a obaj mają stały kontakt. Korneluk zaprzeczył, jakoby żądał od Żurka, aby nie weryfikował jego wniosków awansowych. Oświadczył, że doniesienia o sporze są wprowadzaniem opinii publicznej w błąd. Szwecja zapowiedziała sprzeciw wobec osłabienia systemu handlu uprawnieniami do emisji przed nadchodzącą debatą w Unii Europejskiej. Minister do spraw Unii Europejskiej, Jessica Rosenkrantz, zaznaczyła, że silny system ETS jest kluczowy dla ochrony klimatu i konkurencyjności Europy. Wiele państw, w tym Polska i Włochy, optuje za złagodzeniem przepisów, argumentując, że obecne regulacje szkodzą przemysłowi. Irlandia, jako przewodnicząca Unii Europejskiej, będzie musiała znaleźć kompromis w tej kontrowersyjnej kwestii. Szwecja ostrzegła, że zablokuje wszelkie próby osłabienia systemu dekarbonizacji przed decydującą rozgrywką polityczną, która odbędzie się w przyszłym tygodniu. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W Wyszynowym koło Kijowa miały miejsce potężne eksplozje spowodowane rosyjskim ostrzałem, które zniszczyły 5 ulic

gospodarczej oraz sporów historycznych. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że kluczowe jest utrzymanie wzajemnego zrozumienia i wsparcia w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Prezydent Polski Karol Nawrocki podkreślił nienegocjowalność kwestii związanych z ukraińską powstańczą armią oraz emocje Polaków dotyczące ludobójstwa wołyńskiego. Obaj przywódcy zgodzili się na kontynuację dialogu, mimo że nie udało się rozwiązać wszystkich kwestii historycznych. Zełenski dodał, że polski biznes wykazuje zainteresowanie odbudową Ukrainy, co może przyczynić się do dalszej współpracy. Rolnicy w Rosji stają w obliczu poważnego niedoboru oleju napędowego, co zagraża tegorocznym żniwom. Najbardziej dotknięte są obwód rostowski, kraj krasnodarski oraz kraj stawropolski, które odpowiadają za 20% zbiorów zboża. Ograniczenia w dostępie do paliwa i rosnące ceny mogą prowadzić do strat plonów sięgających 15%. Dodatkowo ataki na rafinerie spowodowały spadek produkcji oleju napędowego o prawie 40%. Rolnicy podkreślają krytyczną sytuację oraz brak wsparcia ze strony władz. Radosław Sikorski skomentował na Twitterze plany wizyty Viktora Orbana w Polsce, używając ironicznego sformułowania swój do swego. Były premier Węgier ma spotkać się z Jarosławem Kaczyńskim, a wizyta jest związana z kontrofensywą Orbana po przegranych wyborach. Orban niedawno uczestniczył w spotkaniu skrajnie prawicowego ugrupowania w Brukseli. Tytuł najstarszego czynnego kierowcy ciężarówki należy obecnie do Doyla Archera, który zdobył ten tytuł jako 92-latek. Jednak 93-letni Oren Asmes z Iowa, zgłoszony do Księgi Rekordów Guinnessa przez swojego pracodawcę, ma szansę na ten tytuł. W ciągu 70 lat pracy Asmes przejechał ponad 5 milionów mil, co odpowiada ponad 8 milionom kilometrów. Przewoził towary przez wszystkie Stany Zjednoczone, z wyjątkiem Hawajów i Alaski, a w sierpniu obchodzić będzie 94. urodziny. Obecnie Asmes pracuje dla MC Loughlin Freight od 11 lat. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W Budapeszcie odbył się protest zorganizowany przez Fidesz, w którym uczestniczyło kilka tysięcy osób. Manifestujący sprzeciwiają się planom rządu Petera Magyara, które zakładają zmianę konstytucji umożliwiającą odwołanie prezydenta Tamasa Sulioka. Były prezydent Janos Eider skrytykował te działania, wskazując na ich niezgodność z węgierską konstytucją. Głosowanie nad poprawką do konstytucji planowane jest na przyszły tydzień, a obecna kadencja Sulioka trwa do marca 2029 roku. Prokuratura Regionalna w Białymstoku wniosła akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Marianowi B. oraz dwóm innym osobom. Oskarżenia dotyczą nakłaniania do ujawnienia tajemnicy skarbowej przez byłego dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, który miał przekazać zastrzeżone informacje Marianowi B. w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej. Beata O. była dyrektor delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie, również została oskarżona w tej sprawie. Marian B. nie przyznaje się do winy. Sprawa trafi teraz do sądu. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ogłosił

odpowiedzią na naciski państw finansujących autonomię na przeprowadzenie reform. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz bronił polskiego wsparcia dla Ukrainy, podkreślając jego kluczowe znaczenie w kontekście wojny z Rosją. W trakcie szczytu Sojuszu Północnoatlantyckim w Ankarze zaznaczył, że krytyka tego wsparcia go frustruje, a osoby je kwestionujące są suwerenne od rozumu. Władysław Kosiniak-Kamysz ujawnił, że Polska przekazała Ukrainie wsparcie o wartości około 16 miliardów 450 milionów złotych w latach 2022-2026. Mimo różnic, minister podkreślił normalność relacji z prezydentem Karolem Nawrockim. W czwartek, 9 lipca 2026 roku, odbyły się losowania gier liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy. W grze Lotto wylosowano liczby 19, 5, 40, 9, 14 oraz 21, a kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 2 miliony złotych. W Lotto Plus wylosowano liczby 21, 15, 28, 4, 27 i 22. W Mini Lotto wylosowano liczby 40, 30, 2, 15 oraz 9, a do wygrania jest 500 tysięcy złotych. Następne losowania gier odbędą się już w sobotę, 11 lipca 2026 roku. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Moto Serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie łódzkim na węźle Łódź Północ na jeden kierowcy napotkają ograniczenia ruchu. Do 17 w województwie świętokrzyskim na odcinku Lipnik, Łoniów na DK9 występują utrudnienia. Od 16 do 18 w województwie pomorskim na odcinku Kwidzyn, Gardeja na DK55 ruch odbywa się z ograniczeniami. Do północy w województwie śląskim w Pietrzykowicach na S1F obowiązują ograniczenia. Od 16 do czwartku 23 lipca do 16 w województwie zachodniopomorskim na odcinku Myślibórz, Dębno na DK23 kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. W województwie śląskim na budowie S1 między węzłem Kosztowy a Bielskiem Białą ruch dwukierunkowy odbywa się jezdnią prawą w kierunku Tychów do węzła Kosztowy oraz zostaje przełożone na jezdnię lewą w kierunku Pyrzowic. Równolegle na DK35 trwa rozbudowa ronda na połączeniu dróg krajowych nr 35 i 35A oraz łącznika węzła Kobierzyce na S8. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Incydent na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, który miał miejsce 3 lipca, dotyczy zatrzymania mężczyzn domagających się wejścia do biura ukraińskiej firmy, oskarżając właścicielkę o wspieranie Stepana Bandery. Wśród zatrzymanych był Jarosław K., który wcześniej usłyszał zarzut szpiegostwa na rzecz Rosji. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zniesławienia oraz nawoływania do nienawiści, a zatrzymanym grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Policja zastosowała wobec nich dozór oraz zakaz kontaktu z pokrzywdzoną. Wydarzenie to wpisuje się w napięcia w relacjach polsko-ukraińskich, szczególnie w kontekście kontrowersyjnych decyzji dotyczących upamiętniania ukraińskiej powstańczej armii. Nigel Farage zadeklarował udział w wyborach uzupełniających po rezygnacji z mandatu posła

Krąży plotka o rzekomej budowie meczetu finansowanego przez Emira Kataru, CEO wywołało obawy mieszkańców. Urząd Miasta Zakopane oraz Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo dementują te doniesienia, potwierdzając brak jakichkolwiek planów budowy. Pojawienie się informacji może być związane z konfliktami właścicielskimi oraz obawami przed imigrantami. Polskie prawo nie przewiduje formalnych możliwości zakupu ziemi pod meczet przez Emirata w Zakopanem. Po środowym sztormie na Morzu Bałtyckim, który przyniósł porywy wiatru przekraczające 100 km na godzinę, wiele nadmorskich miejscowości zmaga się z poważnymi stratami. W kątach rybackich zniszczony został bar plażowy, który nadaje się do rozbiórki, a także wypożyczalnia sprzętu wodnego. Lokalne władze zamknęły plaże dla bezpieczeństwa, a ratownicy wywiesili czerwoną flagę. W regionie przeprowadzono wiele interwencji, a sytuacja zaczyna się stabilizować, chociaż wciąż obowiązuje drugi stopień zagrożenia hydrologicznego na Wybrzeżu Wschodnim. Właściciele lokali obawiają się, że sztorm zniechęcił turystów do odwiedzania plaży. W Krakowie wydłużono godziny prohibicji na sprzedaż alkoholu, która teraz będzie obowiązywać od godziny 22 do 6. Zmiana ma na celu poprawę bezpieczeństwa w mieście, a po wprowadzeniu wcześniejszego zakazu liczba interwencji policji związanych z alkoholem zmniejszyła się o 70%. Krakowska Kongregacja Kupiecka sprzeciwia się nowym regulacjom, wskazując na potencjalne negatywne skutki dla małych przedsiębiorców. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września, chyba że wojewoda wniesie sprzeciw. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

103-letnia babcia, która trafiła do szpitala. Policja szybko zatrzymała sprawcę, który uciekł po zbrodni. Motyw i okoliczności zdarzenia są wciąż niejasne, a miejsce zbrodni zostało zabezpieczone przez śledczych. Donald Trump rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela, Benjaminem Netanyahu, na temat działań Stanów Zjednoczonych w rejonie Zatoki Perskiej, w tym ataków na cele w Iranie. Netanyahu poruszył również zagadnienie zagrożenia ze strony Turcji oraz potrzebę utworzenia stref bezpieczeństwa przy granicach Izraela. W rozmowie pojawiła się także kwestia potencjalnej sprzedaży myśliwców F-35 Turcji, której premier Izraela ocenił jako naruszającą równowagę sił na Bliskim Wschodzie. Netanyahu podkreślił, że mimo relacji Erdogana z Trumpem, Turcja nie jest przyjaznym państwem dla Stanów Zjednoczonych. Władze Bereni nad jeziorem Como wprowadziły nowe przepisy, które zakazują turystom spacerowania po mieście w kostiumach kąpielowych lub bez koszulek. Osoby łamiące ten zakaz mogą otrzymać grzywny w wysokości od 50 do 200 euro. Dodatkowo, przewodnicy wycieczek będą karani za oprowadzanie grup liczących więcej niż 25 osób oraz za używanie sprzętu nagłaśniającego. Nowe regulacje mają na celu ograniczenie masowej turystyki, która staje się problemem dla mieszkańców. Miejsca, w których dozwolone są stroje plażowe, pozostaną ograniczone do plaż i wyznaczonych kąpielisk. W Poznaniu zatrzymano mężczyzn, którzy próbowali skontrolować biuro zajmujące się pomocą prawną dla Ukraińców. Jak informuje TVN24, jeden z zatrzymanych, Jarosław K., to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który wcześniej był oskarżany o szpiegostwo na rzecz Rosji. Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Aleksandra Gajewska podkreśliła, że takie incydenty mogą prowadzić do radykalizacji postaw w Polsce. Ryszard Petru, poseł Centrum, dodał, że należy uważać na dezinformację, która wpływa na nastroje społeczne. W kontekście wydarzeń w Poznaniu Gajewska zaapelowała o weryfikację informacji oraz zdroworozsądkowe podejście. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o zablokowaniu jej środków z tytułu opłat trasowych w wyniku wyroku belgijskiego sądu w sprawie sporu między Pfizerem a Rzeczpospolitą Polską. Decyzja ta, mimo że PAŻP nie była stroną postępowania, dotyczy jej należności finansowych, co stanowi ponad 80% przychodów agencji. W odpowiedzi na tę sytuację PAŻP planuje podjąć kroki prawne mające na celu odblokowanie środków oraz zapewnienie ciągłości służb żeglugi powietrznej. Agencja współpracuje z Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz innymi instytucjami, aby zabezpieczyć finansowanie swoich działań. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.